mną, trzeba zejść brać. To mój powszechno, że jest sam, no jako ja. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hocom spíš jít najmou.